0: Marlon Hofstad na nowy tydzień, na nowy poniedziałek. I like w RMF Max jeszcze przed godziną szóstą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, szukacie energii, od tego macie nas, ale też pytamy, kto nie śpi, jaka praca, już nie śpi, kto jest z tego dumny i słusznie. Niech się pozdrowią na antenie wszyscy i ci, jak oni się zwają, od kwiatów, floryści. Z tymi, co z jadą na budowę. Dokładnie. Nagrywacie nam głosówkę na Messengerze RMF Max albo na Instagramie. Mówicie, jaka praca nie śpi, a my potem poznajemy was na antenie. Jest bardzo wesoło.
0: I bardzo się z tego cieszymy, że jesteśmy wszyscy razem jeszcze przed szóstą w RMF Max. Messenger albo Instagram RMF Max, tu nagrywacie głosówkę. RMF Max.

0: Ja już się nie mogłam doczekać w weekend, żeby zagrać wam tą nowość. Baby Wow, to jest nowość od Karol G w RMF Max. A to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Dwa bobry zbudowały 35-metrową tamę. Wjeżdżamy z informacją dla wszystkich pracusiów od rana. Wystarczyło kilkanaście miesięcy i dwa bobry, żeby w hrabstwie Dorset, gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, zamienić kompletnie teren. 35 metrów tamy.
0: W ile?
1: W kilkanaście miesięcy.
0: To jest niesamowite. No to jak bobry dały radę, to wy też na pewno w poniedziałek, chociaż nie jest łatwo, wiemy, też dacie radę.
1: Nie ma co się tamować, niech nic z was nie powstrzyma, o!
0: Bądźcie niepowstrzymani, a my dodajemy mocy w RMF Max. Ellie Oaks i Reasons jeszcze przed szóstą.

0: Ten numer od zawsze dobry i na zawsze dobry. Rihanna i Calvin Harris z RMF Max oczywiście.
1: No bo u nas wszystko co najlepsze i wszystko co najważniejsze. Dlatego już teraz punktualnie o 6 wlatuje dla was najnowsze wydanie Flesza. Zostańcie z RMF Max, bo po 6 sprawdzamy jaka praca nie śpi. RMF Max.
2: AI. Tu RMF Max. Na Flesz zaprasza Ania Łopuszańska.
3: Dzisiaj w RMF Max zaglądamy do zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Aktualnie po ulicach Włocławka kursuje 69 autobusów. 38 z nich to popularne elektryki.
4: 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi.
3: Mówił prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. Przenosimy się do centrum Włocławka, gdzie powstanie 69 nowych mieszkań. Inwestycja u zbiegu ulic Tumskiej i 3 Maja obejmie także lokale użytkowe oraz podziemny garaż. Koszt prac to ponad 40 milionów złotych, aż 95% tej sumy pochodzi ze środków zewnętrznych, w tym z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z Krajowego Planu Odbudowy. Zmieniamy temat. Sezon artystyczny w Inowrocławiu nabiera tempa. Kujawskie Centrum Kultury informuje, że na chętnych czekają jeszcze ostatnie wolne miejsca w wybranych sekcjach. W bogatej ofercie instytucji ciągle znajdziemy propozycje zarówno dla najmłodszych, jak i nieco starszych mieszkańców miasta.
5: Każdy niezależnie od poziomu zaawansowania może znaleźć coś dla siebie. W obecnym sezonie działają m.in. sekcja taneczno-teatralna, teatr tańca Melonik, zajęcia prowadzi Elena Kwiatkowska, sekcja łączy taniec, ruch sceniczny i elementy teatru, dając uczestnikom możliwość rozwijania kreatywności, ekspresji oraz swobody na scenie.
3: Mówiła Martyna Doligała z KCK. Przechodzimy do lokalnego sportu. Koszykarze Anwilu Włocławek Udanie rozpoczęli zmagania w European North Basketball League. Z krótkimi szczegółami zapozna was nasz reporter.
6: W pierwszej kolejce ligi ENBL Anwil wygrał u siebie z Donarem Chroninchen 97-81. Spora w tym zasługa duetu Samuel Hines, Hans Van Wijn. Amerykanin zapisał na swoim koncie 28 punktów, natomiast Belg kończył zawody z dorobkiem 27 oczek. Z dobrej strony zaprezentował się także Leonard Freeman, który zanotował 14 punktów oraz 12 zbiórek. W drugiej kolejce ligi ENBL Anwil zmierzy się z rumuńskim Voluntarii.
3: O czym informował włocławski reporter RMF Max Bartek Seklecki. W Inowrocławiu rusza wyjątkowa inicjatywa dla miłośników fotografii i literatury. Warsztaty pod hasłem Melodie Jesienne poprowadzi profesjonalny fotograf Patryk Erbetowski. Zajęcia są skierowane do amatorów, zarówno młodzieży, jak i dorosłych.
7: Fotografia posłuży nam jako narzędzie interpretacji twórczości Jana Kasprowicza. Wykonane prace zostaną zaprezentowane na wernisażu wystawy wieńczącej zakończenie projektu, które odbędzie się w listopadzie. Warsztaty odbędą się w sobotę, 3 października.
3: Mówił Szymon Łysiak z Biblioteki Miejskiej.

0: są takie numery, przy których tydzień zaczyna się zdecydowanie lepiej.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
0: Ej, Jim Mata, Ring My Bell na 7 minut po godzinie 6.
3: A my pytamy, jaka praca nie śpi i kto jest z tego dumny? Oczywiście my jesteśmy zdumni bardzo z was. A i dostajemy bardzo fajne głosówki.
4: Kierowcy miejskich autobusów też już nie śpią.
3: I ten dźwięk, psz, to cały czas jest. Lata lecą, ale drzwi otwierają się tak samo.
0: Kto jeszcze nie śpi o tej porze?
5: Dzień dobry, witam. Diagnosta samochodowy w drodze do pracy. Startujemy od 7 rano. Pozdrawiam.
0: Diagnosta samochodowy.
3: Aha. Teraz wszyscy myślą o tym, czy mają przegląd. Karolina? Nie masz?
0: Jak już ustaliliśmy.
3: To jest wszystko, niech to zostanie między nami. Tak jest.
0: To jest RMF Max. Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max albo na Instagramie, która praca jeszcze nie śpi.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.

0: Buja? No pewnie, że buja. Tak właśnie gramy w RMF Max. To był Robin Schulz oczywiście.
1: A teraz historia, którą możecie sobie przekazywać w pracy. W zeszłym tygodniu dwóch ziomków z Polski, czyli influencer Kuba Patelski i producent Pawbic, zdobyli jako pierwsi szczyt w Karakorum. Bardzo wysoko, mega wyczyn, bo to jest drugi po Himalajach najwyższy łańcuch górski na ziemi. No i zdecydowali się, słuchajcie, żeby nazwać go RL9 na cześć Roberta Lewandowskiego.
0: Ale autentycznie przyszło im to do głowy. Wiecie czemu? Bo to był ten...

0: lewy szczyt, ten po lewej, dlatego został Lewandowski. No ale też wiadomo, na cześć naszego znakomitego piłkarza.
1: No, no wiadomo, no fajny szczyt, jakby na przykład to był Milik, to trochę ciężko byłoby tam trafić.
0: No tak. Ten Lewandowski to już nie tylko z lodówki wyskakuje, ale też jak idziesz po bezdrożach dalekiego pasma gór Karakorum, aha, to nawet tam cię dopadnie. Reklama. W Media Expo.

0: przyjemność z jazdy i bezpieczeństwo na drodze zaczynają się w serwisie. Poznaj nowy punkt serwisowy Seata i Cupry Wątarski we Włocławku. Tutaj Twoim autem zajmie się wykwalifikowany personel. Zaoferuje szybką diagnozę i profesjonalną naprawę. Oryginalne części i akcesoria. Nowy punkt serwisowy Seata i Cupry Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. Zadzwoń i umów się. 54 230 60 66.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: o, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
7: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
8: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
11: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG 3 Hybrid Plus.

0: akcji 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Włocławek 89,2 FM.

0: przy takich numerach najlepiej w poniedziałek jedzie się do pracy. Tame Impala i Loser gra dla was w RMF Max. Dwie minuty po wpół do ósmej.
1: No i mamy dla was oczywiście ciekawostki. Słuchajcie, okazuje się, że jak tak podliczyli wszystko, to bezdzietni dorośli kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi w Ameryce przede wszystkim. Aha, czy tak jest wszędzie, to nie jestem pewien, ale na pewno na razie ci bezdzietni wygrywają w kupowaniu zabawek.
0: To do nas
1: głupot.
0: No. Też to przyjdzie. Generalnie to fajnie jest mieć różne zabawki, ale jak jesteś dorosły, to i tak nie masz czasu nimi bawić zupełnie.
1: Ta. No i też każdy ma swoje różne zabawy, nie? Na przykład, nie wiem, wchodziliście kiedyś na stronę z ZUS-u? Hity na maj. Tam jest zabawa dopiero. A u nas Pitbull i Fireball, oczywiście. 7:33. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Marlon Hofstadt i jego I Like w RMF Max 20 minut do godziny 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I czas na to, aby przejść przez zabawę do tablicy, proszę. Dzisiejsza kategoria to matematyka, a są z nami Maciek i Lena, czyli drużyna Pitagorasów. Siemanko!
4: Siema!
3: O, jak super was słyszeć. Będę grillowany ja, ponieważ z matematyki byłem, jak to się mówi, orłem. Jestem ciekaw waszych pytań. Bawimy się wszyscy, każdy sobie w skrytości serca myśli jakaś odpowiedź, ale tylko ja będę naprawdę cierpiał. Proszę.
0: Czy wszyscy
3: bardzo
0: są gotowi?
3: Tak jest. Wchodzimy.
2: Do tablicy, proszę.
3: Rozumiem, że pytanie zadaje mi Lena. Bardzo proszę, słuchamy.
5: Druga czy dwie czwarte?
3: Jeszcze raz, głośniej.
5: To jest drugie, jedna wie... To jest większe. Aha. Jedna druga czy dwie czwarte?
3: Okej, to jest podchwytliwe i jest. Wydaje mi się, że to jest tyle samo.
5: Dobrze.
3: Yeah! Yes! Uff, ale się...
0: Prześlizgnął się.
3: Jest, już mam dopuszczający. A teraz...
0: Poczekajcie, bo mówiliście nam poza anteną, że jedno będzie łatwiejsze, drugie będzie trudniejsze. To było łatwiej?
4: To było łatwiejsze.
3: Okej, dobra, no dobra. To lecimy dalej z drugim.
5: Ojciec ma 40 lat, a syn 10. Za ile lat ojciec będzie 2 razy starszy od syna?
3: O rany, to będzie za niedługo. Za 10 lat?
5: Nie! Za
0: 20!
3: O nie!
0: Lena, wygrywasz! Wielkie brawa, zgarniasz stówkę!
3: Ja za to muszę.
0: RMF Max, a Mateuko idzie do konta uczyć się matematyki.
3: Idę sobie to rozpisać w równaniu. Byliście świetni, dziękujemy wam bardzo. Stówka kiszonkowego leci do was i co? Dobrego dnia i fajnej szkoły, co nie?
4: Wzajemnie, dzięki.
3: Dzięki, trzymajcie się, cześć!
0: Dobrego dnia, fajnie, że słuchacie RMF Max.
6: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
9: Chciałbym jechać, ale te koszty.
8: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
9: Serio?
8: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
9: Gdzie to znaleźć?
8: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
10: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
11: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
12: Gorąca i z kardamonem w najlepszym towarzystwie. Mocna i czarna, z dużą ilością słodyczy i specjalną pianką. Co człowiek, to kawa. A jaką kawę pijesz ty? Zdrać nam swój sposób na kawę idealną. Na rmfmax.pl czekamy na twoje pomysły, inspiracje, historie. A do zgarnięcia fantastyczne kawowe nagrody.
13: Sponsorem konkursu, tak jak lubisz, jest właściciel restauracji pod winylem przy Placu Wolności we Włocławku.
14: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
15: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
16: Co robisz w weekend?
17: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
16: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
17: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
16: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
17: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
16: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
15: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Czy można cofnąć czas o nawet 20 lat? Absolutna nowość Fotona 8D w Pro Beauty Clinic. To głęboka przebudowa skóry i naturalny efekt odmłodzenia. Bez skalpela spłycamy zmarszczki, zamykamy naczynka oraz redukujemy blizny i przebarwienia. Pro Beauty Clinic, Włocławek, Łęcka 45. Na hasło Beauty otrzymasz rabat. I po reklamie.
23: To jest RMF Max.
24: Hity na maksa.
25: Włocławek 89,2 FM.

0: Jest dokładnie tak, jak ona śpiewa. Poza wami absolutnie nic. To była Liwka, wysłacie RMF Max, jest 7.52.
1: Czy można uwierzyć w to, że zaczyna się właśnie rok akademicki?
0: Ja
1: jest
0: wierzę.
1: Ciężko.
0: No, tak.
1: No więc w związku z tym poznaliśmy najpopularniejsze kierunki studiów w tym roku. No i tak, psychologia rządzi, kierunek lekarski, zarządzanie, prawo, informatyka jest nadal bardzo popularna, także tutaj są, mam wrażenie, że tacy stali liderzy.
0: Na pewno ciężko się na nie było dostać. Wszystkim gratulacje, no ale tak, no gdzie są jakieś przyszłościowe kierunki, gdzie jest jakaś instagromografia, właśnie takie coś, tiktokologia jakaś stosowana, no.
1: Albo na przykład taka AI-owość stosowana.
0: Tak, albo to hulajnogoznawstwo na przykład, to jest przyszłość, no, takie o hulajnogach, że tam się można wyłożyć, wykładać. Instagramu...
1: Nieważne. No widać, no po prostu to nie jest kierunek dla ciebie. Nie przyjmujemy. Do widzenia. Za 7 minut będzie godzina 8.

0: Prima Donna, tańczymy razem z wami. Jeśli jesteście jeszcze w kuchni, to jest najlepsze miejsce, żeby poćwiczyć taneczne kroki.
1: No i kochani, a skąd wziąć informacje najnowsze? Akurat będą u nas Flash Sport, pogoda za moment, RMF Max.
0: A to wszystko punktualnie. O 8:00 zostańcie z nami. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Cherry wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cherry jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cherry Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cherry Yama Włocławek. Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cherry.yama.pl. Zapraszamy.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hit na maksa.
10: Włocławek 89,2 FM.
12: Tu RMF Max, jest punktualnie godzina 8. W studiu jest Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
13: Dzień dobry ponownie.
12: Lesz, sport i pogoda.
13: I to jest trudny poranek dla kierowców z zachodniopomorskiego, konkretnie tych korzystających z A6. Kto może, niech omija trasę. Na odcinku Szczecin-Goleniów w pobliżu węzła Szczecin-Dąbie zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Świnoujścia. Kierowcy w całym kraju za to znów będą się mierzyli z droższym tankowaniem. Ropa na globalnych rynkach mocno w górę. Baryłka Brent kosztuje blisko $100. Na pylonach w Polsce zobaczymy już powyżej 8 zł za litr benzyny 95 i powyżej 9 zł za litr oleju napędowego. Studenci wracają na ponad 300 polskich uczelni. Początek roku akademickiego już w czwartek. No jeżeli ktoś na ostatnią chwilę zostawił sobie poszukiwanie lokum, to może być ciężko i przede wszystkim drogo. Natomiast nowe dane zaskakują, bo Warszawa wcale nie jest najdroższym miastem pod względem cen pokoi w akademikach.
14: W Warszawie te miejsca w porównaniu do innych uczelni w Polsce są dosyć tanie, dlatego że Warszawa jest dopiero na 8. miejscu w naszym zestawieniu pod względem kosztów, więc jest sporo uczelni, gdzie te koszty są zdecydowanie wyższe. Też jest sporo uczelni, w których te stawki w tym roku są nawet o 15% wyższe niż przed rokiem.
13: To ekspert z serwisu Rankomat.pl Jarosław Sadowski. Najdrożej jest we Wrocławiu. Pokój jednoosobowy kosztuje 1500 zł miesięcznie. Na drugim miejscu mamy Poznań. Za jedynkę zapłacimy 1390 zł. Podium zamyka Kraków, gdzie cena za własny pokój wynosi 1270 zł. W Warszawie ceny na Uniwersytecie Warszawskim wynoszą od około 520 do 1100 zł. Zanim o sporcie, jeszcze informacja dla tych, którzy planują Sylwestra w górach. Znów jest boom na Zakopane, choć eksperci dementują plotki o tym, że w pensjonatach ma już brakować miejsc.
15: Odnotowujemy znaczący wzrost zapytań w terminach dotyczących Sylwestra. Oczywiście, jak to zwykle o tej porze, są obiekty, i to nawet 50-pokojowe, które mówią, nie ma już nic. No ale są obiekty, które mają 100-150 i 300 pokoi, które mówią, no na razie 30-40-50%. I choć faktycznie po ilości zapytań wydawałoby się, że popyt jest większy niż minionymi latami.
13: Tyle Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Do Sylwestra niewiele ponad 3 miesiące. Nasi utalentowani siatkarze już w kraju. Biało-czerwoni pokonali Francję 3-1 w sobotnim finale Mistrzostw Europy w Mediolanie.
16: Zespół i zawodnicy, z którym ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować, i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze.
13: Mówił dumny trener Nikola Grbicia. Wieczorem nasi piłkarze w Lidze Narodów powalczą ze Szwedami. Początek o 20:45. Zmieniamy dyscyplinę, jeszcze po trofeum sięgnę. Wczoraj nasi koszykarze Legii Warszawa w finale Superpucharu Polski w Arenie Sosnowiec pokonali Zastal Zielona Góra 110-96. Lato negocjuje przedłużenie umowy. Cała Polska dziś może cieszyć się z pięknej pogody. Słońca nie zabraknie, na termometrach w wielu miejscach ponad 20 stopni. To Warszawa, Kraków, Rzeszów na przykład, do 21 kresek w Poznaniu, nawet 23 kreski w Zielonej Górze. Czego chcieć więcej?
12: Bądźmy jak siatkarze dzisiaj, bądźmy jak koszykarze.
0: Okej.
12: Okay. Czyli zwyciężymy, zwyciężmy w ten poniedziałek. Czy chcę powiedzieć, bądźmy jak piłkarze?
0: No,
12: nie wiem jeszcze.
0: Podajemy wam w każdym razie piłkę, a wy już zróbcie z nią to, co umiecie najlepiej.
12: 4 po 8, to jest RMF Max.

0: Ale trąbeczka o poranku. 9 minut po godzinie 8, wstawaj, nie udawaj. Szanghaj za nami, a przed nami, słuchajcie, informacja taka, że to po prostu...
1: Ciekawocha do powtarzania w pracy. Czeska policja zatrzymała Polaków tam w okolicach Pragi, którzy w takim nagrzanym, zwykłym, normalnym samochodzie, nieprzystosowanym, podkreślam, do przewożenia...
0: Do przewożenia
1: jedzenia, przewozili ponad 300 kg kebaba. Ale w takich kul.
0: Tego, co się tam dopiero z tego, z którego nam tnął.
1: I po prostu tak wyglądał transport pysznego kebabika.
0: A spoko, w tych kebabach to i tak nie ma przecież mięsa żadnego. RMF
1: Max. Pewnie, to się wysmaży. W ogóle to było takie wstępne smażenie w samochodzie, taka wstępna obróbka.
0: No to dobrze, że na śniadanie nikt nie je kebaba. Przynajmniej nie obrzydzimy.
1: Nie wiesz, może smacznego.

0: www.pl i w aplikacji.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: I po reklamie.
3: Z tej strony Asia.
4: Tu Ola i Jarek.
5: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
6: Cześć, tu Oskar Cyms.
7: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Sponsorem konkursu, tak jak lubisz, jest właściciel restauracji pod winylem przy Placu Wolności we Włocławku.
1: Tu RMF Max Włocławek, to jest idealny moment na poniedziałkową kawę. Jeśli jeszcze nie mieliście dziś na nią czasu, to właśnie w temacie kawy chciałem was zaprosić na rmfmax.pl. Tu na górze strony wybierzcie lokalizację Włocławek i napiszcie, jaką kawę pijecie i najlepiej, jakbyście nam zdradzili swój sposób na kawę idealną. Do wygrania zestaw czterech świeżo palonych kaw z rodzinnej palarni Coffee & Sons, słodki shot, włoska robota, brazylijski duet oraz mleczny klasyk. rmfmax.pl, zapraszam na naszą stronę, napiszcie o swojej ulubionej kawie.
0: Sponsorem konkursu, tak jak lubisz, jest właściciel restauracji pod winylem przy Placu Wolności we Włocławku.

0: dzięki takim nutom od razu zdecydowanie bardziej nam się chce. Eli Oaks, Lavinia i Reasons. To jest RMF Max, a chce nam się na przykład zgarnąć dużą kasę w złotej kumulacji, która od dzisiaj jest już na antenie RMF Max i od dzisiaj można sięgnąć po, uwaga, 1 000 000 złotych. Nie, to nie ma pomyłki, ani o jedno, ani o dwa zera. Tak naprawdę 1 000 000 złotych jest w RMF Max do zgarnięcia. I teraz od tego miliona to dzielicie, to może nawet jeden SMS. SMS wysłany pod 7467. W treści wpisujesz hasło Max, nic więcej, tylko Max. Koszt to 4,92 z VAT-em, więc mniej niż kawa na mieście, a w zamian możesz zgarnąć 1 000 000 złotych. Albo jeszcze prościej na www.rmfmax.pl wbić i tam dołączyć do zabawy, która może się skończyć zgarnięciem 1 000 000 złotych. Co by było, gdybym ja zgarnął 1 000 000 złotych? No, powiem tak, nikomu bym nie powiedział, ale te fotki na Instagramie z najfajniejszego hotelu na Malediwach pewnie byłyby znakiem dla moich znajomych. No to ty też sobie takie all inclusive z górnej półki zrób i nawet nie poczujesz, bo jeszcze ci kupa kasy zostanie. 7467, hasło Max wysyłaj, albo zapraszam na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem Max na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij Max na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki, 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
14: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
15: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
16: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
17: A co ten projekt oferuje?
16: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
17: Gdzie dowiem się więcej?
16: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
18: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
19: I po reklamie.
20: Hejka, tu Maciek.
21: Ja też dołączam, jestem Aneta.
22: Hey, this is Imagine Dragons.
23: What's up, it's Sean Paul.
24: Siema, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
25: RMF Max.
26: W
2: Włocławek 89,2 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
22: Synoptycy mają dla nas dobre informacje. Przed nami pogodny, czyli słoneczny dzień i to w całym regionie bez wyjątku. Będzie też ciepło. Temperatura w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu podskoczy do 22 stopni. Poza tym wiatr na ogół ma być umiarkowany, ciśnienie wysokie i stabilne, a warunki biometeorologiczne są korzystne, a to oznacza, że dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Także jutro i w kolejnych dniach pogoda na Kujawach i Pomorzu ma dopisywać, zapowiadają eksperci od spraw meteo.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: RMF Max.
2: RMF Max Włocławek.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Max Włocławek nareszcie. No to właśnie tak mogą powiedzieć wszyscy fani dobrego kabaretu, bo już w najbliższy piątek o 20 w Hali Mistrzów rozegra się prawdziwa bitwa na żarty. Polska Noc Kabaretowa. Na scenie pojawią się prawdziwi mistrzowie rozśmieszania. Nowaki, kabaret skeczów męczących. Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, kabaret K2 oraz Mariusz Kałamaga. To oni sprawią, że wasze policzki będą piekły od śmiechu. Przygotujcie się na wieczór takich żartów, że nawet teściowa przestanie się obrażać i historii, które będziecie wspominać do końca weekendu. Polska Noc Kabaretowa we Włocławku w piątek, a w poniedziałek Eben. Może nie umie kabaretu, ale za to jaką muzę robi.
2: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: To tata dał mu pierwszą gitarę i później było już z górki gwiazda internetu i gwiazda listy Hot Band też. Alex Warren wraca w nowości, którą polecam w tym tygodniu. Emerald Eyes czeka także na twój głos pod rmfmax.pl.
1: Hot Band Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
9: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy!

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach, instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: I po reklamie.
6: Z tej strony Krzychu.
7: Sylwia.
8: We are the Swedish House Mafia.
9: Hey, this is Taylor Swift.
10: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
12: Jest 10 w RMF Max, pora na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański, witam ponownie. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą kradnącą w Niemczech samochody na dużą skalę. Na polecenie prokuratury krajowej przy współpracy z niemieckimi organami ścigania na Dolnym Śląsku zatrzymano 10 osób.
13: Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy kradli w Niemczech samochody, które potem przewozili do Polski, rozbierali na części i sprzedawali. Podczas przeszukań u zatrzymanych znaleziono profesjonalny sprzęt elektroniczny do opokonywania zabezpieczeń w samochodach, ale także amunicję i niemieckie dokumenty policyjne. Poza tym zabezpieczono mnóstwo samochodowych części. W sumie wypełniły 3 ciężarówki. W ocenie śledczych złodzieje ukradli i rozebrali co najmniej 50 samochodów,
12: informuje Krzysztof Zasada.
11: To jest RMF Max.
12: Dziś rusza Metropolia za pół cenem. To coroczna akcja, która polega na obniżce cen usług, produktów i biletów w Bydgoszczy i sąsiednich gminach. W tym roku do wydarzenia dołączyło 160 punktów. Wśród nich są m.in. instytucje kultury.
14: Przykładowo Teatr Kameralny w Bydgoszczy, oprócz tego Muzeum BWA też również jest. Można tam w tych miejscach oczywiście skorzystać w terminie, w którym te punkty biorą udział w akcji, ponieważ są to zawsze minimum 3 dni z całego tygodnia. W tej ofercie znajdują się również muzea w okolicznych gminach, nie tylko w Bydgoszczy.
12: Wymienia Zuzanna Kozłowska, koordynatorka akcji. Metropolia za pół ceny rusza dzisiaj i potrwa do 4 października. To już ostatnia szansa, by zapisać się na bezpłatne studia. Rekrutacja uzupełniająca w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku potrwa do 15 października. Jaki jest wybór? O tym krótko teraz Sylwia Zalewska z PANS-u.
15: Na studiach licencjackich można wybrać m.in. administrację, zarządzanie, finanse i rachunkowość, nowe media i biznes, czy filologię angielską lub pedagogikę.
12: A jaka jest oferta studiów inżynierskich? To sprawdzimy we fleszu za godzinę. A teraz propozycja na dziś. Tajemnice życia w ulu, produkcja własnych świec i degustacja lokalnych miodów. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu zaprasza dzieci na słodkie zajęcia edukacyjne. Posłuchajcie naszej reporterki.
16: Dziś o godzinie 16 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ulicy Kilińskiego odbędą się warsztaty pszczelarskie dla dzieci. Podczas spotkania najmłodsi poznają znaczenie pszczół dla środowiska.
17: Dzieci samodzielnie wykonają świece z naturalnego wosku oraz spróbują różnych rodzajów miodów, poznając ich aromaty i różnice.
12: Z Anetą Chrostowską z czytelni regionalnej w Inowrocławiu rozmawiała Karolina Stramowska. Jeszcze krótkie podsumowanie weekendu z udziałem naszych szczypiornistów. Pierwszoligowy promer AZS UKW Bydgoszcz wygrał na wyjeździe z SMS-em ZPRP 1 Płock 32-30. Z kolei drugoligowa ekipa Damy Radę Inowrocław odnotowała zwycięstwo na inaugurację rozgrywek, wygrywając u siebie z MKS-em Brodnica 35-30. A teraz u nas aktualna prognoza pogody dla naszego regionu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
12: Pogoda ma dopisywać i to nie tylko dzisiaj, ale przez cały tydzień. Synoptycy zapowiadają przede wszystkim słońce. Niebo ma być wręcz bezchmurne. Opady deszczu nam nie grożą, a na termometrach w Bydgoszczy, we Wrocławku i Finowrocławiu powyżej 20 stopni. Jeszcze nie teraz, ale po południu jak najbardziej pojawią się takie wartości. Wiatr ma być na ogół umiarkowany, ciśnienie bez większych wahań, a warunki biometeorologiczne dobrze wpływają na samopoczucie. W nocy już jednak chłodno, okolice dziesiątki, lokalnie mogą występować zamglenia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
1: Po 10 witamy się ponownie w RMF Max. Jeśli wierzyć kalendarzowi, to dzisiaj jest dzień tajniaka. W każdej pracy, słuchajcie, taki tajniak się trafi, że wiecie, w kuchni on nic nie mówi, raczej obserwuje, raczej słucha, a potem dziwnym trafem szef wie, o czym rozmawialiśmy. No, ale jest tak czy nie jest, powiedzcie sami. Post Malone na start 11, to jest byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Nie do podsłuchiwania, do słuchania. Dawid Miązek, zapraszam.

Marlon Hofstadt i Substar I Like w RMF Max. Świeżynka, chociaż zrobiona w takim mocno oldschoolowym stylu trance'u lat 2000. Świetnie to brzmi, a teraz będzie prawdziwy oldschool, bo cofniemy się trochę w czasie. Są takie piosenki, słuchajcie, że jak ja powiem jeden wers, to już wy macie w głowie automatycznie kolejny, nie wiem, a wszystko to już wiecie, że dalej jest, bo ciebie kocham. A jak powiem, chcę do jedynego miejsca na ziemi, no to już wiecie, że Mezo i Kasia Wilk, Sacrum.

0: Fastboy Music Sounds w RMF Max. Jak już przy dźwiękach jesteśmy, to wiecie, jaki dźwięk wydaje milion złotych wpadający na wasze konto? No nie wydaje żadnego dźwięku, bo to przecież elektronicznie się wszystko dzieje, ale za to jak wy zobaczycie ten milion złotych na swoim koncie, to będzie mniej więcej coś takiego. Albo nie wiem, może coś takiego. Albo w ogóle będzie taka cisza, bo jak zobaczysz milion złotych na koncie, to po prostu odejmie ci mowę. Nie wiem, trzeba to sprawdzić. Po prostu daj sobie szansę na milion złotych, który dzisiaj, już od dzisiaj, codziennie jest do wygrania w RMF Max. Jak na ten dzisiejszy finał chcesz się załapać, no to już coraz bliżej jesteśmy, bo po południu będziemy pieniądze rozdawać w finale złotej kumulacji. Chcesz sięgnąć dzisiaj nawet po milion złotych, no to ślij SMS-a z hasłem Max pod 74 67 za 4,92, albo przez rmfmax.pl, przez naszą stronkę też możesz się zgłosić. Opcje są dwie: albo to będzie takie zwykłe, nieciekawe popołudnie, tam tylko czekać na fajrant poniedziałkowy, albo to będzie popołudnie pełne emocji i może nawet pełne kasy. I to już twój wybór, jak wolisz. Wybierz mądrze. rmfmax.pl albo 7467 i hasło Max. Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
2: Nawet milion złotych!
1: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem Max na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij Max na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
5: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba!
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
8: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: I po reklamie.
11: Grzegorz,
12: Asia,
13: Martyna,
14: Lady Gaga,
15: z tej strony modelki
16: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
17: Włocławek

0: Sponsorem konkursu, tak jak lubisz, jest właściciel restauracji pod Winylem przy Placu Wolności we Włocławku.
1: Tu RMF Max Włocławek. Dzisiaj serwujemy kawusię, a właściwie to wy pomagacie nam ją serwować. Kawa to jest temat, który łączy ludzi bardziej niż wspólne narzekanie na poniedziałki. Na rmfmax.pl trwa właśnie kawowy konkurs. Wbijajcie na naszą stronę i podzielcie się swoim ulubionym sposobem na kawusię. Może lubicie czarną jak sumienie po imprezie, a może z mlekiem, pianką i odrobiną cynamonu. A może stawiacie na espresso, bo macie tyle energii, co ślimak na urlopie. Nie krępujcie się. Wrzucajcie swoje przepisy, patenty i wyznania miłości do kofeiny. Do zgarnięcia voucher o wartości 100 zł do wykorzystania w kawiarni pod Winylem we Włocławku. Kto wie, może wasz przepis na kawę idealną podbije świat, a przynajmniej serca baristów. rmfmax.pl, na górze strony klikajcie na lokalizację Włocławek, no i później na zakładkę konkursy.
0: Sponsorem konkursu, tak jak lubisz, jest właściciel restauracji pod Winylem przy Placu Wolności we Włocławku.

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Torońska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
4: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
5: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
6: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach, instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
7: I po reklamie.
8: Jestem Radek, a to moja ekipa.
9: Ja też dołączam, jest

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Ciepło coraz cieplej. Dziś po południu na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu zobaczymy nawet 22 stopnie. Poza tym dużo słońca i błękitu na niebie. Za oknami babie lato, zapowiadają synoptycy z IMGW. Do tego warunki biometeorologiczne są korzystne, a to oznacza, że dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Tak będzie dziś, a także w kolejnych dniach, dodają eksperci od spraw meteo. W tym tygodniu powyżej 20 na skali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

Disco, ale nie takie zwykłe, bo to jest włoskie disco, a włoskie disco to jest jak włoskie jedzenie, to nie może być zwykły makaron z sosem pomidorowym, to jest spaghetti bolognese z historią, z całą tą otoczką i tak dalej, a to jest Italo Disco w RMF Max od The Colors oczywiście, do dzisiaj ich największy zdecydowanie hit. Przed nami już popołudnie, będą z wami Irek Jakubek i Aśka Mews i po raz pierwszy w historii w RMF Max zagramy po południu o 1 000 000 złotych, ale będą emocje. Trzymam za was kciuki, dziękuję za dzisiaj, słyszymy się jutro po 9:00. Dawid Miązek, cześć, trzymajcie się, a teraz też jeszcze Dawid z wami, tylko podsiadło, sezon.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Fonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Fonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
14: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
17: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
18: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
21: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
20: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
21: Uff, jest dla mnie ratunek.
20: Tak.
21: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
22: Zdrowit.
23: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: Tomek Urbański, witam i zapraszam na południowy flash na antenie RMF Max. Mecz piłkarskiej kadry Polski z Bośnią i Hercegowiną rozczarował kibiców, trenera i samych piłkarzy także. A dzisiaj kolejne starcie biało-czerwonych w Lidze Narodów. Przeciwnikiem mocna Szwecja. Będą zmiany w składzie.
2: Zmiany są przesądzone. Na lewej stronie obrony nie wystąpi Jakub Kiwior. Jan Urban rezygnuje z przesunięcia obrońcy na lewy bok. Wróci on do środka, gdzie będzie grał w parze z Janem Bednarkiem, tak jak w FC Porto. Z powodu tych zmian miejsce w składzie straci najprawdopodobniej Kacper Potulski. Biało-czerwoni czekają na zwycięstwo ze Szwecją na jej stadionie od 96 lat.
1: Mówił Wojciech Marczyk, mecz o 20:45.
0: To jest RMF Max.
1: Dobra informacja dla pasażerów włocławskiego MPK. Dotarły dwa nowe autobusy elektryczne. To element dużego zamówienia, które zakłada łącznie zakup 22 elektryków wraz ze stacjami do ładowania. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Z mikrofonem RMF Max zaglądamy teraz do wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Bydgoszczy. Przy Kujawskiej ruszyła dzisiaj wystawa grzybów. Łączymy się z Moniką Jędrzejewską, która jest na miejscu.
3: Za mną jest pani Marta Myśliwiec, klasyfikator. Cóż tutaj ciekawego uczestnicy mogą zobaczyć przy tym wielkim stole?
4: Ogrom różnych gatunków grzybów i takie, które możemy zjadać i takie, których powinniśmy się wystrzegać. I tutaj na pierwszym planie już widzimy pieprznika jadalnego, który jest przez nas wszystkich na pewno bardzo lubiany i pożądany, ale tuż obok mamy lisówkę pomarańczową.
3: Czy panie są w stanie odróżnić kurkę od lisówki?
5: Kureczka jest lejowata, a to jest bardziej podobne do rydza, z tym, że kolor ma inny.
1: Jeszcze dzisiaj odbędzie się spotkanie z Krzysztofem Szarańcem, członkiem Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Wydarzenie potrwa do środy i są jeszcze ostatnie wolne miejsca. W południowym fleszu czas na sport. Trwa dobra pasa inowrocławskich koszkarzy w pierwszej lidze. Noteć odnotowała właśnie drugie zwycięstwo z rzędu, o czym informuje Karolina Stramowska.
6: Koszykarze KSK, Chemetika, Noteć i Nowrocław pokonali na własnym parkiecie Rysowie Rzeszów wynikiem 75-62. Choć początek spotkania był wyrównany, kolejne kwarty przyniosły pewną przewagę gospodarzy, mówi Krzysztof Szubarga, trener Noteci.
7: Bardzo ważny mecz dla nas, inauguracja w Wrocławiu, pełna hala. No i gdzieś myślę, że to było widać na początku meczu, gdzie nie mogliśmy trafić do kosza. Cieszy mnie najbardziej defensywa, gdzie zatrzymaliśmy rywala na 62 punktach, także to było kluczem do odniesienia tego zwycięstwa.
1: No a w ten weekend rusza PGE Basket Liga. W sobotę Astoria Bydgoszcz zagra z Astalem Zielona Góra, a w poniedziałek Anwil Włocławek podejmie u siebie Górnik Wałbrzych. Jeszcze lot pod kontrolą, czyli Max Fly Bydgoszcz z tunelem aerodynamicznym. To jedyne takie miejsce w naszym regionie. Darmowe vouchery są dostępne na stronie RMF Max w zakładce Bydgoszcz. Kolejny flash za godzinę, a teraz prognoza pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
1: Wszystko wskazuje na to, że w drugiej połowie dnia na Kujawach i Pomorzu nie będziemy narzekać na brak słońca. Będzie dużo błękitu na niebie. Chmury, jeśli już się pojawią, to tylko na moment i nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Zapewniają nas lokalni synoptycy. Ciepło, temperatura po południu w Bydgoszczy, we Włocławku i Inowrocławiu podskoczy do maksymalnie 22 stopni. Ale w nocy z poniedziałku na wtorek solidny spadek. Wtedy słupki rtęci obniżą się do okolic 9-10 kreski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
9: Tak, to dzisiaj. To dzisiaj jest ten dzień, w którym ktoś ze słuchaczy RMF Max może zostać milionerem.
10: Powiedzmy to jeszcze raz. To dzisiaj ktoś ze słuchaczy RMF Max może wygrać milion złotych.
9: A najlepsze jest to, że to możesz być ty. Trzymamy kciuki. Asia Meus, Irek Jakubek.
10: Dzień dobry.

0: można się dalej zachwycać. Sąbr perfekcyjny w każdym dźwięku i zagra w lipcu w Polsce w przyszłym roku na openerze.
1: Jak słyszycie kogoś, to bardzo cieszy.
0: Bardzo.
1: Ale najważniejsze jest to, że mamy coś lepszego niż Sąbr na dużym festiwalu. Mamy duży festiwal z Sąbrem i uwaga, 1 000 000 złotych. 1 000 000 złotych dla słuchaczy RMF Max.
0: Dokładnie tak. Otwieramy dla was nasze sejfy i po raz pierwszy w historii Maxa można u nas wygrać 1 000 000.
1: Zapamiętajcie szczęśliwy numer 7467. 7467 za 4,92. Tu wysyłasz SMS treści Max. Jesteś w grze o 1 000 000.

0: zrobić. Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
6: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
12: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy

0: Pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie.
1: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
2: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: I pyki, cyki, megi, wszystkie problemy poniedziałku w pracy załatwione, bo jest Alex Warren i jest RMF Max.
1: No i cały czas jeszcze słychać brawa dla naszych siatkarzy. W końcu jesteśmy my, Polacy, mistrzami Europy w siatkówce. Panowie, no jesteście wielcy.
0: Brawa, ale oprócz siatkówki jesteśmy też mistrzami Europy w produkcji dyni. A brawa, Lidia. Polski rolnik, tymi rękami polski rolnik produkuje najwięcej dyni w całej Unii Europejskiej.
1: No brawo, polski rolnik. No.
0: Brawo, oczywiście, brawo. My tak dużo produkujemy tych dyni, że nawet czasem przemalujemy je na zielono. I tak właśnie jak pomalowana na zielono dynia smakuje polski arbuz. Nie, a też dobre. Ale jaki zdrowy.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Norwegowie mają taki sprytny plan. Chciano by, żeby zamiast karpia, żebyśmy jedli w Wigilię łososia.
3: Nie, nie, myślimy o tym, że to jest głupi pomysł. Aha. Już była próba, żeby zastąpić wszystko paluszkami rybnymi, więc no co jeszcze?
2: No może jeszcze zastąpimy kompost suszu lemoniadą albo

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721 450 660.
8: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
13: AI,
14: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: I po reklamie.

0: Lady Gaga.
1: Z tej strony modelki
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Włocławek 89 i 2 FM. Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Wszystko wskazuje na to, że w drugiej połowie dnia na Kujawach i Pomorzu nie będziemy narzekać na brak słońca. Będzie dużo błękitu na niebie. Chmury, jeśli już się pojawią, to tylko na moment i nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Zapewniają nas lokalni synoptycy. Ciepło, temperatura po południu w Bydgoszczy, we Włocławku i Świnowrocławiu podskoczy do maksymalnie 22 stopni. Ale w nocy z poniedziałku na wtorek solidny spadek. Wtedy słupki rtęci obniżą się do okolic 9-10 kreski.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.

0: I cała firma tańczy Danca Kuduro Don Omar w RMF Max 5 minut i 13.
1: Ręka do góry, talia sama obraca się pół obrotu i to jest właśnie Danca Kuduro.
0: Oni tam tak śpiewają?
1: Dokładnie tak śpiewają.
0: Wow.
1: No, co prawda warto znać języki.
0: Keira odpadła z Tańca z Gwiazdami, ale jest ktoś, kto świetnie ją zastąpi. I tak się śmieje Asia Meus, ale będzie fajnie. Będę oglądał w niedzielne wieczory. Poniedziałek po południu przynosi ważne informacje w temacie młodzieżowego słowa roku. Plebiscyt wystartował, o tym będzie we Fleszu i arcyfajna prognoza pogody jest naprawdę dobra. Koniecznie zostańcie na szczegóły.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
3: Hot doga poproszę.
2: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Czy można cofnąć czas o nawet 20 lat? Absolutna nowość Fotona 8D w ProBeauty Clinic. To głęboka przebudowa skóry i naturalny efekt odmłodzenia. Bez skalpela spłycamy zmarszczki, zamykamy naczynka oraz redukujemy blizny i przebarwienia. ProBeauty Clinic, Włocławek, Łęcka 45. Na hasło Beauty otrzymasz rabat.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
8: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
9: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: I po reklamie.

0: Na zegarach 13 w RMF Max, pora na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański, zaczynamy. Wystartował plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2026. Jego celem jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, określeń lub wyrażeń. Od dziś do 25 października można zgłosić propozycje słów konkursowych wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia. Spośród najczęściej zgłaszanych słów jury wyłoni finałową listę, która następnie zostanie poddana internetowemu głosowaniu. Ten etap będzie trwał od 3 do 30 listopada. Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi w grudniu. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku decyzją internautów oraz jurorów zwyciężyło słowo szponcić.
1: To jest RMF Max.
0: Informacja z ostatniej chwili. W poważnym stanie do szpitala trafił 54-letni mieszkaniec powiatu wąbrzeskiego, który zatruł się grzybami. Jak przekazuje wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna w Bydgoszczy, prawdopodobnie spożył on muchomora zielonawego. Pacjent oczekuje teraz na przeszczep wątrob. Szybko o pozostałych tematach. Ziemowit zmienił się nie do poznania. Dzisiaj ponownie zaglądamy do Kruszwicy, gdzie siedziba Centrum Kultury i Sportu doczekała się modernizacji i rozbudowy. To duża inwestycja, przyznaje Mikołaj Bogdanowicz, burmistrz Kruszwic.
2: Kwota nie jest mała, rzeczywiście to jest 12,5 miliona złotych, które zainwestowaliśmy w miejscu, gdzie był stary obiekt. Uważam, że to była dobra decyzja, chociaż oczywiście były dyskusje, żeby może w nowym miejscu to powstało, ale jednak w starej części miasta, gdzie jesteśmy, w tej części przemysłowej, blisko też większego, dwóch w sumie osiedli, ten obiekt był tutaj bardzo potrzebny. Jest moim zdaniem ładny, piękny, w środku robi też bardzo dobre wrażenie.
0: Budynek zyskał drugą kondygnację z pomieszczeniami biurowymi, nowoczesne systemy techniczne oraz odnowioną salę kinową. Przed nami tydzień zniżek. Dzisiaj ruszyła akcja Metropolia za pół ceny. Skorzystają z niej mieszkańcy Bydgoszczy i sąsiednich gmin. W tym roku zgłosiło się ponad 200 firm i instytucji, m.in. z branży usługowej.
3: Bardzo dużo jest usług w branży beauty. Salony, gabinety kosmetyczne, kosmetologiczne, masaże, spa, wszystko tak naprawdę się znajdzie. Jest mechanik, są jakieś punkty usługowe, które naprawiają różne rzeczy, więc naprawdę jest tego bardzo dużo.
0: Wymienia Zuzanna Kozłowska, koordynatorka akcji. Biorą w niej udział punkty nie tylko z Bydgoszczy, ale także m.in. z Białych Błot, Żnina czy Koronowa. Flash o 13 finiszujemy sportem. Piłkarze Włocławi nie zwalniają tempa. Trójkolorowi wygrali kolejny mecz w sezonie. Krótko o tym teraz nasz reporter.
4: W siódmej kolejce klasy okręgowej Włocławia wygrała na wyjeździe z Piastem Kołodziejewo 5-0. Dla zespołu ze stolicy Kujaw było to już piąte zwycięstwo w sezonie. Włocławia z dorobkiem 16 punktów zajmuje trzecie miejsce w stawce. Kolejny mecz trójkolorowych już 30 września. W ramach regionalnej odsłony Pucharu Polski Włocławia zagra z Orlentami Aleksandrów Kujawski.
0: Zapowiada Bartek Seklecki.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
0: Synoptycy mają dobre informacje dla mieszkańców Kujaw i Pomorza. Także w kolejnych godzinach za oknami w naszym regionie spodziewajcie się przede wszystkim słońca i błękitu na niebie. Chmury w zdecydowanej mniejszości bez opadów deszczu, zaznaczają eksperci od spraw meteo. A teraz temperatura. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie zobaczymy 22 stopnie. W nocy zrobi się chłodno, nawet bardzo chłodno. Po zmroku na skali minimum 9-10 z plusem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
7: Więcej poniedziałków już nie będzie. Przynajmniej we wrześniu. I to jest dobra wiadomość, ostatni poniedziałek września dzisiaj.
8: A ja mam jeszcze lepszą wiadomość, bo ten ostatni poniedziałek września można wygrać milion w RMF Max.

0: to... A zresztą, zrobicie z tym milionem co chcecie, ale trzeba mieć na niego szansę. I żeby tak się stało, Max śli teraz na 7467.
1: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowe i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
9: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
10: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
13: I po reklamie.
15: Tu Magda.
16: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
17: Hey, this is Calvin Harris.
18: Siemano, z tej strony White 2115.
19: Siema.

0: Ja nie wiem, czy tak można, ale jak jest jeszcze szansa, że ktoś może się zgłosić, to trzeba to zrobić.
1: Zróbcie to teraz, bo to pierwszy w historii finał na antenie RMF Max o nawet 1 000 000 złotych. Wysyłajcie teraz na numer 7469, hasło Max.
0: 6-7, 7-4-6-7.
1: Aż tych nerwów normalnie mi się myli. 7-4-6-7 za 4-92.
0: Za chwilę łączymy się z Pawłem Jaworem w finale złotej kumulacji w RMF Max.

0: dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ostatni poniedziałek września, no to musi być w sejfach grubo i jest grubo w sejfach. Złoto, do tego duże pieniądze, nawet 1 000 000 złotych możecie dziś wyciągnąć z sejfów i zakończyć poniedziałek tym, że zostaniecie właścicielem złota, właścicielem miliona na koncie. Życzę wam tego bardzo. Dwa sygnały czekamy, przypominam, 6 sygnałów. Mam nadzieję, że tak jak prosiłem, zgłośniliście telefon po pracy, że już tam macie i wiecie, że to dzwonić możemy do was w sprawie dużych pieniędzy. Ja wiem, że poniedziałek i gonicie ze wszystkim. No i właśnie. 6 sygnałów za nami. Nie udało się. Ja to wszystko rozumiem. Poniedziałek, chcecie po prostu wyjść o czasie z pracy, jest przed 16:00, gonicie ze swoimi obowiązkami albo już prujecie, żeby dzieci odebrać ze szkoły i z przedszkola. No i mogło się zapomnieć. No ale proszę was, jak już wchodzicie do gry, to trzeba tego pilnować, bo tu naprawdę gramy o duże pieniądze, gramy o złoto. Złota kumulacja. Pierwszy finał z sejfami miał być dziś. No i co? Ostatni poniedziałek września. No tak, miało być pięknie. 1000 złotych trafia do tej osoby. To też bardzo fajna sprawa. Myślę, że tak właśnie tuż przed pierwszym 1000 złotych na niespodziewane wydatki albo na to, że zabrakło właśnie miesiąca do końca wypłaty. Nie tak się umawialiśmy, ale jak wchodzić do gry, no to prawda, sprawdzajcie telefon, tak jak wam już powiedziałem. Tak rozpoczęliśmy ten tydzień złotej kumulacji. A co jutro? O tym już za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: A jutro? Jutro też szansa na milion, albo przynajmniej naprawdę dobry hajs. Trochę wam nawet zazdroszczę, bo jak nie dziś, to jutro to się może wydarzyć.
3: Tak więc ślijcie SMS-em hasło MAX na nowy numer 7467 za 4,92.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
6: A co ten projekt oferuje?
5: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
6: Gdzie dowiem się więcej?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
7: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tayron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
9: Sprawdź u dealera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
10: Volkswagen.
11: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
12: Gorąca i z kardamonem w najlepszym towarzystwie. Mocna i czarna, z dużą ilością słodyczy i specjalną pianką. Co człowiek, to kawa. A jaką kawę pijesz ty? Zdradź nam swój sposób na kawę idealną. Na rmfmax.pl czekamy na twoje pomysły, inspiracje, historie, a do zgarnięcia fantastyczne kawowe nagrody.
13: Sponsorem konkursu, tak jak lubisz, jest właściciel restauracji pod Winylem przy Placu Wolności we Włocławku.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
19: Wróżka, prawdę ci powie?
20: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
19: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
21: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
19: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
20: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
24: Włocławek, 89 i 2 FM.
25: Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy na naszej antenie, dziś na pogodę nie narzekamy. Jest słonecznie, no i ciepło. W tym najcieplejszym momencie nawet 22 stopnie. A jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach? Jutro, zwłaszcza do południa, sporo chmur, ale deszczu z tego nie będzie. Uspokajają synoptycy. Potem znacznie więcej przejaśnień, czyli chwil ze słońcem. Na termometrach, tak jak dzisiaj, do 22 stopni zobaczymy w Bydgoszczy, we Włocławku, no i w Inowrocławiu.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Kizo i Bledka grają w RMF Max. To oczywiście Taxi, ale jakby co, to chciałabym tylko przypomnieć kulturalnie i grzecznie, że sezon na rower jeszcze trwa. Ja dzisiaj rowerem wciąż w pracy. Tylko trzeba pamiętać o tym, że tak, jest ciepło, więc super, ale chusteczki się przydadzą, bo jednak już smarkasz po drodze.
1: Leci z nosa
0: taka
1: troszeczkę.
0: Jesień. Aha, dokładnie tak jest. Zostańcie z RMF Max. Za chwilkę u nas tysiak do zgarnięcia na zakupy w sklepie z elektroniką. Tutaj kanał nadawczy. I będą też bangery.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także polskie jabłka Red Prince 40% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, to już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: I po reklamie.

0: Jest 16, czas na szybki przegląd newsów w RMF Max. Tomek Urbański, zaczynamy. Kujawsko-pomorska policja udaremniła plany 13-latka z powiatu wąbrzeskiego. Polskie służby o tym, że chłopak planuje zamach w szkole podstawowej, w której się uczy, zaalarmował Interpol. O 6 służby weszły do domu nastolatka.
1: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak.
0: Mówiła Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Zagraniczne służby poinformowały, że nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. W sieci miał też sugerować, że zamierza zaatakować w szkole.
2: To jest RMF Max.
0: Przejezdna jest już Krajowa 15 w rejonie Michałowa między Toruniem a Inowrocławiem. Jak was informowaliśmy godzinę temu, po południu doszło tam do tragicznego wypadku z udziałem autobusu. Jedna osoba zginęła, policja ustala teraz szczegóły. I kolejne tematy. Ostatni dzwonek, by zapisać się na studia. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku prowadzi rekrutację uzupełniającą. A teraz kilka słów o ważnych terminach dla kandydatów na studia.
3: Rekrutacja uzupełniająca trwa od 28 września i potrwa ona do 15 października. W tym czasie należy zarejestrować się elektronicznie i dostarczyć stosowne dokumenty do uczelni. Ogłoszenie postępowania rekrutacyjnego odbędzie się 19 października. Dokumenty należy dostarczyć do biura rekrutacyjnego, które mieści się w budynku dydaktycznym Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Mechaników 3.
0: Wyjaśniała Sylwia Zalewska z Włocławskiej Uczelni. Jeszcze tylko do środy potrwa zbiórka w ramach akcji Wyprawka dla Żaka. Kujawsko-Pomorski Oddział PCK zachęca do pomagania, bo potrzebujących wciąż nie brakuje. Jaki jest cel?
4: My zawsze zakładamy, że to będzie 1000 wyprawek dla Żaka, ale jeżeli będzie więcej, jak w tamtym roku, będzie super, więc no, mamy nadzieję, że uda nam się do tego 1500 tych wyprawek dobić i będziemy mogli wtedy dzieciom te wszystkie dary przekazać. Tak jak mówię, sukcesywnie będziemy je przekazywać, ale cała akcja zakończy się dopiero pod koniec września, więc z całego serca prosimy Państwa o wsparcie, o pomoc.
0: Zachęca do tego Tomasz Okoński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. We Fleszu o 16 jeszcze Kruszwica. Sporo będzie się działo w Centrum Kultury i Sportu Ziemowit. Przypomnijmy, budynek za niemal 12,5 miliona złotych doczekał się modernizacji i rozbudowy. Jaki jest plan na wydarzenia?
5: Kończymy kalendarz, który został jeszcze zaplanowany za poprzedniej pani dyrektor, ale już pewne pomysły i pewne nowości już wchodzą. Na pewno w tym roku usłyszymy 8 listopada koncert fortepianowy tutaj u nas na deskach naszej sceny. Mieszkańcy będą mogli przyjść, będą darmowe wejściówki, na pewno będzie też operetka, ale też i sekcje. Trzeba pamiętać, że to nie jest tylko scena, to nie jest tylko kino, ale także to sekcje.
0: A zapowiada Michał Matuszak, dyrektor Centrum Kultury i Sportu Ziemowit w Kruszwicy. Teraz prognoza pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
0: Noc w naszym regionie ma być dość pogodna, na pewno bez opadów deszczu, ale za to bardzo chłodna po zmroku. Słupki rtęci na bydgoskich, włocławskich i inowrocławskich termometrach obniżą się do minimum 9-10 kreski. Warunki biometeo pozostaną korzystne, z dobrym wpływem na nasze samopoczucie. Jutro we wtorek także pogoda ma dopisywać, do południa więcej chmur, ale bez deszczu. Potem liczne przejaśnienia w postaci słońca i błękitu na termometrach, tak jak dziś, do 22 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
7: Poczekaj, bo szef tutaj patrzy. Mów coś, dobrze mów. 4:16.
8: Aż się zestresowałem.
7: W kanale nadawczym.
8: Jesteśmy, Świderski, Borycka cały czas z wami.
7: No i Alex Warren. Passenger. Też jest.
8: Będzie też akcent. Max.
7: No i przypominamy też, że za chwilkę bardzo fajny konkurs. Już na rmfmax.pl można zaglądać i się zgłaszać, a szczegóły za chwilę.

0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i Media Expert.
1: A, no i tutaj, słuchajcie, Alan Walker nam zrobił niezły klimat przed chwilą z numerem Fate w RMF Max. 13 minut po 16. No jest to nastrój podniosły, gdyż rok akademicki się zaczyna w tym tygodniu. Nie chciałabym
2: tak,
1: nikogo straszyć.
2: 1 października
1: to już w tym tygodniu, w czwartek, ale za to można ten rok akademicki zacząć sobie przyjemnie z tysiakiem do wykorzystania w Media Expert.
2: No właśnie, dlatego czekamy na wasze zgłoszenia na rmfmax.pl. Tam wybieracie przedmiot, który jest ci niezbędny w nowym roku akademickim. Jeśli nas przekonasz, komisję ekspertów.
1: Tak, to my oceniamy. My jesteśmy egzaminatorami tutaj. Fajnie będzie, zobaczycie.
2: I później zadzwonimy do ciebie, to będziesz musiał obronić swój wybór.
1: Tak jest, więc szybciutko zachodzimy. Wchodzimy teraz na rmfmax.pl. Wybieracie swoją nagrodę, swój przedmiot, który wam się przyda w tym roku akademickim. No i potem przed nami trzeba będzie ten wybór obronić.
2: rmfmax.pl, tam wbijajcie i szukajcie.
3: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Bierzemy ten poniedziałek na spokojnie. Robin Schulz, Watermat, Take It Slow na 20 minut po godzinie 16 w RMF Max. A jeszcze tak w temacie początku roku akademickiego, to słuchajcie, według najnowszych danych, miesięczne życie studenta kosztuje dziś ponad 4000 zł.
1: Ojej.
0: 4 koła.
1: To już chyba zadychę się nie da przeżyć.
0: Najem, jedzenie, czesne, bilety, no i te wszystkie drobne wydatki tak zwane.
1: Okej, ja pamiętam jeszcze, że wiozłam koleżance dychę kiedyś od jej siostry na studiach. To już za to się wyżyć nie da, ale słuchajcie, zawsze warto pomyśleć, żeby zamiast kawy na mieście, to może jednak te słoiczki od mamy przyjąć. RMF
2: Max. Reklama. W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900.

0: 26. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Torońska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
7: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
8: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
9: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
10: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak?
11: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Czy można cofnąć czas o nawet 20 lat? Absolutna nowość Fotona 8D w ProBeauty Clinic. To głęboka przebudowa skóry i naturalny efekt odmłodzenia. Bez skalpela spłycamy zmarszczki, zamykamy naczynka oraz redukujemy blizny i przebarwienia. ProBeauty Clinic, Włocławek, Łęcka 45. Na hasło Beauty otrzymasz rabat.
14: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
15: Kupujesz nowy sprzęt?

0: możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
3: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
4: Hey, I'm Ed Sheeran.
5: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Włocławek 89,2 FM.

0: Kaigo i Take Me Back w RMF Max. No studenci wracają na uczelnię. Rok akademicki się zaczyna już w tym tygodniu, w czwartek. Ale żeby tak na osłodę trochę tej sytuacji było wam przyjemniej, to możecie dzisiaj obronić tytuł eksperta. Magister Borycka Justyna na miejscu, magister inżynier Świderski Piotr również.
1: Witam, kłaniam się, jestem.
0: To jest komisja egzaminacyjna, która dzisiaj będzie oceniać pracę Kacpra. Dzień dobry, panie Kacprze. Panie Kacprze, słabo pana słyszymy, proszę chwilkę poczekać. Powinno być lepiej. Czy jest pan na miejscu na sali?
2: Halo, jestem na sali.
0: Jest pan na sali, dzień bardzo dobry. Dobrze się słyszymy. No to przejdźmy od razu do rzeczy. Panie Kacprze, pan nam wysłał zgłoszenie dzisiaj na rmfmax.pl. No i wybrał sobie rzecz, która na ten rok akademicki jest potrzebna.
2: No tak, mi generalnie, tak, ja sobie tak stwierdziłem, że najlepszą rzeczą dla mnie w tym momencie, myślę, że byłyby takie właśnie słuchawki z wyciszeniem i to nawet nie do słuchania muzyki, tylko po prostu zwyczajnie do odgrodzenia, ponieważ tak, generalnie mój współlokator uwielbia gotować, więc generalnie cały czas kręcimy się wokół tego. Mam też, słuchajcie, świetnego sąsiada, który jest centralnie nade mną i ma takie po prostu chyba specjalne zadanie, żeby być najgłośniejszym na świecie po północy, także wierzcie mi, jest bardzo wesoło, a moje słuchawki niestety nie mają tego wyciszenia, więc trochę taki, wiecie, no, płacę.
1: Słuchaj, Kacper, wybrałeś słuchawki dokanałowe JBL Livebeam 4 z funkcją ANC właśnie.
2: Dokładnie.
1: A powiedz, nie wolałbyś takich naucznych słuchawek?
2: O, przyznam szczerze, że wszystkie takie, które gdzieś tam pozwolą mi wyciszyć otoczenie, będą jak najbardziej odpowiednie.
1: A jakieś metody badawcze zastosowałeś przy tych wyborach? Przepraszam, zastosował pan przy tych wyborach?
2: Szanowna komisjo, generalnie stwierdzam, że chyba nie, jeszcze jakby nie miałem okazji nawet zbytnio zbadać, że tak powiem, otoczenia, ale starałem się jak mogłem, z palcami w uszach, że tak powiem, udało się wyciszyć otoczenie, więc wierzę, że z takimi słuchawkami również mi się uda.
1: No i co pani magister, pani sądzi?
0: No myślę, że całkiem odpowiedź jest to uzasadniona. No proszę jeszcze tak trochę się poprawić, bo tam w pracy recenzenckiej jeszcze będziemy zwracać uwagę na ten brak metod badawczych, ale myślę, że możemy ocenić tę pracę na takie 4 z plusem i bardzo proszę, karta podarunkowa o wartości 1000 zł do Media Expert leci do ciebie, Kacper. Możemy już przejść na ty.
2: Super, miło mi bardzo.
0: Możesz to, słuchaj, wykorzystać zarówno na wybrane przed siebie słuchawki i przez siebie słuchawki dokanałowe JBL Livebeam 4 ANC, ale też na coś innego z oferty, więc warto zaglądać na rmfmax.pl, tam możecie sobie sprawdzić jeszcze, co jest do wyboru.
1: Na przykład smartwatch Huawei Watch GT7 i albo tablet Lenovo, tak. Jest też głośnik Marshall, także wbijajcie na rmfmax.pl, jutro będziemy również do was dzwonić.
0: No i Kacper, jeszcze raz gratulacje.
2: Bardzo dziękuję, dzięki.

0: audycja zawierała lokowanie produktu.
1: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i Media Expert.

0: Lost Frequencies i Marie Flores w RMF Max. Paraíso brzmi jeszcze jak wakacje, ale dobra, nie ma co się czarować, wakacje już skończone, no.
1: Za chwilę prognoza pogody, sprawdzamy najnowszą i tą najświeższą. RMF Max.
2: RMF Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG 3 Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 78 000.

0: Polski 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl. Dużo
1: dobrego! Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego!
2: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
3: Chciałbym jechać, ale te koszty.
2: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
3: Serio?
2: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
3: Gdzie to znaleźć?
2: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
4: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na moje.ppk.pl.
8: Cztery wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cztery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cztery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cztery Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cztery.yama.pl. Zapraszamy!
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
12: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Włocławek, 89 i 2 FM.
6: Noc w naszym regionie ma być dość pogodna, na pewno bez opadów deszczu, ale za to bardzo chłodna po zmroku. Słupki rtęci na bydgoskich, włocławskich i inowrocławskich termometrach obniżą się do minimum 9-10 kreski. Warunki biometeo pozostaną korzystne, z dobrym wpływem na nasze samopoczucie. Jutro we wtorek także pogoda ma dopisywać, do południa więcej chmur, ale bez deszczu. Potem liczne przejaśnienia w postaci słońca i błękitu na termometrach, tak jak dziś, do 22 stopni.

0: Dobrze robią te skrzypce, co? LA Oaks i Reasons w RMF Max. No a kochani, ciepło jest, owszem. Cieszymy się, słońce świeci fajnie, ale w nocy to już tak raczej jeden stopień, prawie mróz.
1: Także bardzo proszę się ubierać. Będziemy za chwileczkę też sprawdzać najważniejsze wiadomości ze świata i kraju, także bądźcie blisko, tu RMF Max, tu kanał nadawczy.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
4: Czeska policja zatrzymała Polaków tam w okolicach Pragi, którzy w takim nagrzanym, zwykłym, normalnym samochodzie, nieprzystosowanym, podkreślam, do przewożenia jedzenia, przewozili ponad 300 kg kebaba. Kul,
0: tego, co się tam dopiero z tego, z którego nam tną. No spoko, w tych kebabach to i tak nie ma przecież mięsa żadnego.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
6: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
7: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Włocławek 89,2 FM.
12: Jest 17 w RMF Max, pora na najnowszy flash. Tomek Urbański, witam i zapraszam. Bądźmy czujni, używając szybkich płatności, apeluje policja i ostrzega przed jedną z metod internetowych oszustów. Przestępcy wysyłają pieniądze na przykład przez BLIK, a potem proszą o ich zwrot na inne konto lub inny numer telefonu. Nie róbmy tego sami, radzi młodsza aspirant Danuta Ofianewska.
13: Idźmy do banku, tak? Powiedzmy, że dostałam dziwny przelew, nie wiem co to za pieniądze, nie chcę nigdzie klikać, a przede wszystkim nie klikajmy w żadne strony, żadne linki, a już na pewno nie na konta BLIK i chcę, żeby ktoś mi sprawdził to konto, tak? Niech się tym zajmuje. Bank.
12: Policja zwraca uwagę, że oszukani seniorzy często nie zawiadamiają o przestępstwie, bo się wstydzą.
10: To jest RMF Max.
12: Od rana pogoda dopisuje, warto to wykorzystać, no i postawić na aktywność na świeżym powietrzu. Zresztą, jak wynika z aktualnych prognoz IMGW, także w kolejnych dniach na Kujawach i Pomorzu ma być słonecznie i ciepło, po południu nawet 22 stopnie. Więcej o sytuacji meteo dla naszego regionu powiemy tuż po fleszu. Po południu ważne informacje dla kierowców z Bydgoszczy. Jutro rusza remont Kamiennej. Utrudnienia pojawią się na północnej jezdni od Wyścigowej do Fabrycznej. Na tym odcinku ulicy pojawi się nowa nawierzchnia. Prace zajmą około miesiąca. Taniej o połowę, a nawet więcej. Taki jest cel akcji Metropolia za pół ceny dla mieszkańców Bydgoszczy i sąsiednich gmin. Bierze w niej udział ponad 200 firm i instytucji. Na czym to polega? Krótko o tym teraz Zuzanna Kozłowska, koordynatorka akcji.
14: Każdy punkt przecenia minimum 3 produkty lub usługi, w miarę możliwości oczywiście, o 50%. Wybrane są to usługi. Może być ich więcej, może być ich 10, może być ich 15. To kwestia indywidualna, ale oprócz tego istnieje po pierwsze możliwość voucherów, czyli tak naprawdę można przecenić cokolwiek się chce, na przykład o 10-20%, czy nawet 70%. Taki voucher można zakupić w trakcie trwania akcji za podaną cenę, a później go wykorzystać w terminie określonym przez partnera.
12: Metropolia za pół ceny potrwa do niedzieli, a we Włocławku powstanie mural upamiętniający Tosię Altman. Konkurs na jego projekt został już ogłoszony. O szczegółach reporter Bartek Seklecki.
15: Tosia Altman była działaczką ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Malowidło ma ozdobić ścianę budynku zlokalizowanego przy Brzeskiej 17. W konkursie ogłoszonym przez włocławski magistrat mogą wziąć udział pełnoletnie osoby, które mają doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15, a wyniki konkursu mają zostać ogłoszone do 30 października.
12: Więcej informacji o konkursie znajdziecie na stronie włocławskiego ratusza Włocławek.eu. Derby dla Torunia. Koszykarki Energii wygrały z Artego Bydgoszcz na inaugurację sezonu w Basket Lidze Kobiet. Ten mecz w Grupa Moderator Arenie zakończył się wynikiem 62-69. I to wszystko w tym serwisie. Kolejny flash za godzinę. U nas aktualna prognoza pogody dla Kujaw i Pomorza. Zostańcie razem z nami.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
12: 9-10 stopni, tyle zobaczymy w nocy. Z poniedziałku na wtorek na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu. Po zmroku ma być dość pogodnie, na pewno bez opadów deszczu, tak przynajmniej twierdzą lokalni synoptycy. Ciśnienie bez większych zmian. Sprawdźmy teraz, co za oknami będzie się działo jutro. We wtorek nadal słonecznie, chociaż w godzinach porannych i przedpołudniowych może pojawić się nieco więcej chmur. Na termometrach do 22 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
16: Nie wiem, czy to zauważyliście, ale generalnie mam wrażenie, że jak w poniedziałek się naprawdę dużo dzieje, to przynajmniej szybko leci. Proszę, już jest po 17. 4 minuty po 17 dokładnie, a tutaj wciąż kanał nadawczy.
17: Świderski Boryska, kłaniamy się jeszcze raz bardzo nisko i zapraszamy do 18. Jesteśmy z wami.
16: No to jeszcze Somber leci.

0: z Łaziorem, jego składem. Lecimy dalej przez ten poniedziałek, 11 minut po godzinie 17. Tu RMF Max, tu kanał nadawczy. A tymczasem, słuchajcie kochani, mamy dla was muzyczną perełkę. Ciekawe, kto pamięta. Początek lat 2000. I pewien chłopak z dredami w teledysku.
1: Jezus, ten chłopak z dredami. Można się było zakochać, co?
0: W ogóle fakt jest taki, że ten chłopak z dredami próbował swoich sił jako DJ, jako producent, ale finalnie skończył jako szef kuchni.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: No i co, no przynajmniej dobre jedzonko.
0: Dobrze mieszał.
1: Jakaś jest, ale no został nieśmiertelny, został legendarny w teledysku oczywiście. Boom Funk MCs, czyli Freestyler. I to jest klasyk.
0: Waka maka fun.
1: Dzisiaj będziemy wam grać w RMF Max. To co, gotowi? To ja odliczę takie... 3, 2, 1.
0: Bu.
1: Ciary, no po prostu ciary.
0: Dajcie głośniej.

0: niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
6: Profilaktyka! Podaj dalej!
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

Ekipa znana z bardziej alternatywnego grania, tutaj bardziej przebojowo, Tame Impala i Lose w RMF Max. Teraz chciałbym włożyć tradycyjny kij w weselne mrowisko, słuchajcie, bo doczytałem coś fajnego, że większość facetów to jednak nie odczuwa potrzeby organizowania dużego wesela i nie miałoby problemu z całkowitą rezygnacją generalnie z takiego hucznego przyjęcia. Przyznaję się, to ja też jestem w tych procentach, ale wiecie, chłopaki, no czasami musimy się dostosować w imię miłości, naprawdę, naprawdę. Trzeba wydać. No to ja wam życzę, żeby nie kosztowało aż tyle. I Wiktor Waligura dla tych, którzy szukają DJ-a. Cztery pory roku. No niestety ja już zajęty, ale może ktoś się znajdzie. A jak nie, DJ to orkiestra. Właśnie, zróbcie przy orkiestrze, cała rodzina to zapamięta.

0: Wydaje mi się, że ten numer Alana Walkera pasowałby może do nowej filmowej wersji Mortal Kombat, albo w ogóle do jakiejś takiej wojennej produkcji, albo takiego filmu o końcu świata. Fate czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. Dzisiaj piękna pogoda, a co czeka nas jutro? I czy jutro też będzie można wskoczyć w shorty przynajmniej po południu? Sprawdzimy to za chwilę w RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
11: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Na antenie RMF Max sprawdźmy teraz, co za oknami będzie się działo w kolejnych dniach. Jutro bardzo przyjemna pogoda, babie lato, czyli dużo słońca, mało chmur, bez opadów deszczu, a to oznacza, że parasole nam się nie przydadzą. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, wrocławskich i inowrocławskich termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie, czyli tak jak dziś. Następnego dnia, czyli w środę, także pogoda ma dopisywać, choć będzie ciut chłodniej na skali okolice 20.

0: Ach, jak pięknie, że we wrześniu o tej porze możemy tak polatać trensowo dzięki królowi, prawda? Armin van Buuren i jego nowość Everlasting śpiewa Sasha. Chociaż trzeba przyznać, że drugi król, no król drugiego miejsca, czyli Tiesto, no też ostatnio wraca do trensów. Mam nadzieję, że fani Tiesto się nie obrażą, że powiedziałem, że Tiesto to jest teraz na miejscu drugim. Może wskoczy ponownie na miejsce pierwsze, ja nie wiem. Zostańcie z Rebaw Max, mam wasze ulubione kawałki na poniedziałek. Teraz sprawdzimy, gdzie warto sobie wyjść.
1: RMF Max Włocławek. Teraz sprawdzamy, jakie atrakcje mamy w planach w najbliższym czasie. W najbliższy piątek w Centrum Kultury Browar B zobaczycie spektakl Tylko Miłość. Będzie romantycznie, będzie śmiesznie. Wiadomo, miłość rządzi się własnymi prawami, a kto wie, może nawet rozpoznacie tam swoje randkowe wpadki. Wieczorem przeniesiecie się do Hali Mistrzów na Polską Noc Kabaretową. Start o 20:00. Na scenie pojawią się same kabaretowe petardy. Nowaki, kabaret skeczów męczących, Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, kabaret K2 i Mariusz Kałamaga. Wasze mięśnie brzucha będą miały niezłą siłownię. Śmiech to zdrowie, więc pakujcie się grupowo. W sobotę w Browarze B rusza druga edycja Włocławek Rock Festival. Będzie głośno, będzie mocno. Gitara, perkusja, energia, no po prostu rock pełną gębą. W niedzielę szykujcie się na coś bardziej nastrojowego. Koncert Tenorzy przy świecach w Teatrze Impresaryjnym o 18:00. Będziecie mogli odetchnąć po weekendowych szaleństwach i zanurzyć się w romantycznych klimatach. Świece, głosy jak miód i ciarki na plecach gwarantowane.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Cappuccino. Caffè latte. Te.
8: Co robisz?
7: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
9: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
18: I po reklamie.
19: Czas na flash na antenie RMF Max. Tu Tomek Urbański. Witam i zapraszam. Szokująca sprawa. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy poinformowała o zatrzymaniu 13-latka, który planował dokonać ataku w jednej ze szkół w powiecie wąbrzeskim. Wcześniej miał on uśmiercić kilka kotów. Do domu 13-latka weszli policjanci. W jego szkolnym plecaku znajdował się bagnet, a w mieszkaniu także tasak. Trwają czynności z udziałem chłopca w obecności jego rodziców.
20: To jest RMF Max.
19: To już ostatnia szansa, by zapisać się na bezpłatne studia. Rekrutacja uzupełniająca w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych Zielonych we Włocławku potrwa do 15 października. Jak jest wybór? O tym krótko teraz Sylwia Zalewska z PANS.
8: Na studiach licencjackich można wybrać m.in. administrację, zarządzanie, finanse i rachunkowość, nowe media i biznes, czy filologię angielską lub pedagogikę.
19: A jaka jest oferta studiów inżynierskich? Posłuchajcie.
8: Na studiach inżynierskich dostępne są informatyka, automatyka i robotyka, inżynieria zarządzania oraz mechanika i budowa maszyn. Uczelnia oferuje również jednolite studia magisterskie, m.in. na kierunkach prawo oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
19: W ofercie Państwowej Akademii Nauk stosowanych także studia podyplomowe, o czym jeszcze warto pamiętać.
8: Rekrutacja uzupełniająca trwa od 28 września i potrwa ona do 15 października. W tym czasie należy zarejestrować się elektronicznie i dostarczyć stosowne dokumenty do uczelni. Ogłoszenie postępowania rekrutacyjnego odbędzie się 19 października. Dokumenty należy dostarczyć do biura rekrutacyjnego, które mieści się w budynku dydaktycznym Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Mechaników 3.
19: Dodaje Sylwia Zalewska z Włocławskiej Uczelni. Na drogach powiatu i na Wrocławskiego trwają regularne kontrole trzeźwości kierowców. Tym razem policjanci zatrzymali 6 nietrzeźwych uczestników ruchu. 5 z nich prowadziło rowery, a 1 kierował samochodem. Wszyscy zdecydowali się na jazdę pomimo spożycia alkoholu. Dobra informacja dla mieszkańców Złej Wsi Wielkiej. Sanepid zezwolił na warunkowe korzystanie z wody pitnej. Wyniki badań nie wykazały obecności bakterii grupy coli. We Włocławku powstanie mural upamiętniający Tosię Altman. Konkurs na jego projekt został już ogłoszony. O szczegółach powie wam reporter RMF Max Bartek Seklecki.
21: Tosia Altman była działaczką ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Malowidło ma ozdobić ścianę budynku zlokalizowanego przy Brzeskiej 17. W konkursie ogłoszonym przez włocławski magistrat mogą wziąć udział pełnoletnie osoby, które mają doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15, a wyniki konkursu mają zostać ogłoszone do 30 października.
19: Tyle od naszego reportera. Więcej informacji o konkursie znajdziecie na stronie włocławskiego ratusza włocławek.eu.
20: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
19: Synoptycy na jutro dla Kujaw i Pomorza zapowiadają dłuższe rozpogodzenia, a to oznacza, że słońca nie powinno zabraknąć, nieco więcej chmur do południa, ale potem dużo błękitu na niebie, padać nie powinno, dodają eksperci od spraw meteo, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. A teraz o tym, co w środę. Za oknami też sporo rozpogodzeń, poza tym na skali okolice 20. Co najmniej do końca tego tygodnia nie powinniśmy narzekać na pogodę.
0: Witajcie po 19:00, Przemek Grybowski z wami w ten piękny poniedziałek. Pogoda sprzyjająca, ostatni poniedziałek września z pięknym klasykiem. Za chwilę tutaj polecimy. Będzie Slim Shady, Eminem w numerze, którego długo już nie było. Przypomnę wam Lose Yourself, teraz Zalia.

Axwell to niezły imprezowicz, tutaj celowo bez kolegów ze Swedish House Mafia. Jego nowość Whatever Turns You On na dobry wieczór. No te wieczory zaczynają się coraz szybciej. Jesteśmy dopiero kilka dni po astronomicznym początku jesieni, ale ubywa nam już około 4 minut światła dziennie. Ale spoko, spoko. Czas zmienimy dopiero pod koniec listopada. No to na piękną jesień kolejna nowość w RMF Max. Wraca Iben w numerze All of My Love.

mamy końcówkę września i teraz już można powiedzieć, że to chyba jeden z największych hitów nie tylko wiosennych i letnich dni, ale w ogóle całego 2026. To Another w numerze Talk to You z dedykacją dla słuchającego nas milionera. No bo ja tu mówię, a gdzieś tam z drugiej strony słucha pewnie przeszły milioner, bo mamy nową zabawę w RMF Max. Możesz też wygrać u nas milion. Jutro też będzie można wejść do gry. No to pozdrawiam jeszcze raz tego przyszłego milionera. Jakby co, proszę pamiętać, że graba jest waszym kolegą, okej?

0: nawijała kiedyś Nina Sky do Move Your Body i mamy Baby Wow. Nasza kolejna nowość tego tygodnia to Karol G, imprezowa Latino. Karol startuje na miejscu siódmym. Brawa dla niej, brawa dla panów. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Marlon Hofstadt, jego I Like. Będzie też premierowo dzisiaj Roxy Węgiel w piosence Na jesień.
1: Max. Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowie.
13: I po reklamie.
15: Karolina.
16: Marek.
15: Zuśka.
17: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
15: Hey, it's Dua Lipa.
18: Hey, this is Kygo.
15: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Jesień trwa bez końca. Kto by tak chciał? Na pewno każda jesieniara. Roxy Węgiel ma dla nas nowość właśnie na jesień i czeka na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hot Bands. To nasza premiera, na którą głosujecie pod rmfmax.pl. Gdzie są fani Roxy? Halo, halo, skoro mamy taki piękny wrzesień, piękną jesień, no to głosujemy na naszą jesieniarę i otwieramy jeszcze wrześniowo pierwszą piątkę listy Hot Bands. Tutaj Alex Warren i jego Passenger.

0: Nasza Adela, no prawie nasza, bo słowacka, Ain't in LA, tak śpiewa, dostała się prawie do ekipy Cat's Eye, bo brała udział w tym muzycznym castingu. Może nie wyszło, ale ma talent. Od małej dziewczynki tańczyła balet, nawet szkoląc się w Londynie w jednej z najlepszych baletowych szkół świata. Nasza baletnica czeka na wasze głosy, rmfmax.pl, a my lecimy dalej, jesteśmy coraz bliżej jedynki. Tutaj imprezowa klubowa trójka, Robin Schulz i Watermat odświeżają klubowy klasyk na trzecim Bullet Take It Slow.
1: RMF Max. RMF Max. 3. Numer

wieczorowe klasyki też się znajdą. Tutaj Laru i Bulletproof. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Świętujemy piękną końcówkę września, ostatni poniedziałek miesiąca. No i mam do was wieczorowo jeszcze jeden numer, który nie zmieścił się dzisiaj w zestawieniu listy Hot Bands, a myślę, że no dla takich gwiazd to chyba znajdzie się wolne miejsce. Słuchajcie, wasze głosy starają się także. Maluma i Shakira w końcu razem w tej produkcji.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: świętował taką kasę, gdyby coś tam wleciało, gdyby pojawiło się 6-0 na koncie. Aicz i Mata czeka Ring My Bell, ale oczywiście w polskim remiksie. Max.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
4: Co? No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory.

Proszę obejrzeć swoje biurka i to, co macie na biurku i wszystko dookoła, bo okazuje się, że bałagan może utrudniać koncentrację. Im więcej przedmiotów mamy w polu widzenia, tym więcej bodźców musi filtrować nasz mózg. Po prostu nawet tak w podświadomości. 5 minut sprzątania biurka może więc zrobić więcej niż wieczorna kawa. Ja się przyznaję, no też tutaj trochę porozkładane, też idę trochę posprzątać. I posłuchamy dobrego bitu, robiąc porządek przy biurku. Madison Mas, jego New Vibe, Who Dis.

Fajny klimat, taki jesienny, Post Malone i Swae Lee wieczorowo w numerze Sunflower. A kto miał dzisiaj iść na siłownię, ale jednak się nie było, jednak się nie poszło? Wiecie co, okazuje się, że czasami rzeczywiście najtrudniejsza część treningu to często samo wyjście z domu. Dlatego może zadziałać prosty trik, obiecać sobie na przykład tylko 10 minut ruchu, bo wtedy mniej się stresujemy, że musimy tam być przez godzinę albo przez 90 minut, tak więc obiecujemy sobie, że idę poćwiczyć tylko na 10 minut, a po tych 10 zwykle łatwiej zostać dłużej. Spróbujcie, może jutro będzie łatwiej, proszę bardzo, nie ma za co. No i jeszcze taka muzyczna inspiracja na trening. Na ćwiczenia. Nasza kolejna nowość w RMF Max. Wraca Lost Frequencies w numerze Paraiso.

0: Tylko kochaj mnie, no trudno jej nie kochać, kiedy tak fajnie dla nas śpiewa. Zalia w RMF Max, tylko słuchaj mnie. Przemek Grabowski, dziękuję za wieczorne spotkanie. Wracam do was jutro, wtorek, godzina 18. Słyszymy się po pracy, po szkole, a o 20 nowe notowanie listy Hobbens, dziesiątka hitów, nowości, premiery, kawałki, których może jeszcze nie znacie. Sprawdzajcie nowych wykonawców i głosujcie na rmfmax.pl. Miłej nocy, do usłyszenia, cześć!
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: I po reklamie.